0: That's Stevie Gadd on drums.
1: How you doing? Are you cold?

I'm gonna go to the hospital.

i arkaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

że bywasz do kitu.

Cześć, dzień dobry, witam wszystkich w dzisiejszym Kameleonie, to już 14. Dzisiaj wybrałam temat juwenaliowy i wiem, że był trochę przekładany i trochę to trwało. W zeszłym tygodniu nie było, wczoraj nie było, ale dzisiaj wreszcie po przemeblowaniach udało się, jestem i mam nadzieję, że dotrwam do końca, chociaż za szybą dzisiaj mam paru gości i przeszkadzaczy. Moich kolegów z radia, którzy przyszli trochę mi podokuczać dzisiaj, także nie zdziwcie się, jeśli przypadkiem usłyszycie nie mój głos dzisiaj w radiu, bo ja nie wiem, co tu się będzie działo. Mają bardzo poważne miny i trochę się boję. Ale zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj, tak jak już wspominałam, robimy krótki przegląd artystów, którzy pojawią się na juwenaliach. Myślę, że to nie będzie ostatni. Myślę, że trzeba będzie zrobić jeszcze jeden, bo line-up jest bogaty. I czas zacząć. Zaczynamy od Cats and Dogs, utworu pod tytułem Mind z Rosalie i ona również będzie jako solowa artystka, ale o niej pogadamy później. Cats and Dogs to duet ze Szczecina, house'owy, DJ-owy. Do potańczenia, do poskakania, posłuchajcie.

0: Teraz przed Państwem kolega Krzysztof zapowie piosenkę, nie wiedząc, jaką piosenkę zapowiada.
1: Dzisiaj posłuchamy zespołu muzycznego, bardzo wyszukana piosenka będzie, który zespół będzie występował na juwenaliach. To już jest wydarzenie światowego formatu, bo tak naprawdę
2: osoba,
1: wszystko...
2: Nie zespół.
1: No to osoba, to... no ale zespół zawsze jest potrzebny, żeby to, bo i tak na pewno ktoś jest jakiś akompaniament. No, myślę, że naprawdę nie pożałujecie, bo te kilka minut piękne...
2: Ma to samo na imię jak ty.
1: To Krzysztof Zalewski. No, to jakiś taki muzyk, taki dosyć popularny, który tam w męskim graniu chyba nawet teraz w tym
3: tak.
1: roku. No, ma taki głos, taki męski. Nie wiem, co dalej zgadać. Ja się nie znam na muzyce.
0: Okej. Tak, z drobnymi podpowiedziami teraz posłuchamy Krzysztofa Zalewskiego, a konkretnie utworu pod tytułem Kurier, z filmu również pod tytułem Kurier, który już zdaje się w kinach lata. Podobno fajny. Ja nie
2: byłaś?
0: Byłam.
2: A, nie byłaś.
0: Nie byłam.
2: Ale... Ktoś z Państwa był obecnych tutaj przy stole?
1: Ja nie byłem, ale na pewno będzie dobry beat. Jak ma Krzysztof na imię, to będzie dobrze.
0: Wiadomo.

0: Gwoli wyjaśnienia dzisiaj tutaj do studia wbili mi się nieproszeni goście. Właściwie w sumie bardzo proszeni, bo to również radiowcy, również od nas z organizacji. Jest z nami Artur.
1: Cześć.
0: Artur, powiedz, co robisz w radiu.
1: Ojej, to ja jestem radiem.
0: Tak, Artur jest naszym szefem, kierownikiem światłem i przewodnikiem.
1: Staram się, no wiecie, mentorować was.
0: Chyba całkiem nieźle to wychodzi. Jest z nami również Hubert.
2: Jaką reklamę mu dałeś, to co powiesz na mój temat? Ja byłem kiedyś na stanowisku tutaj konserwator powierzchni płaskich. Nie wiem, czy już awansowałem, czy nie, ale...
0: To nieprawda.
1: Możesz awansem robić też to, co robiłeś jako konserwator.
2: Okay.
1: Te same obowiązki mogę wykonywać.
2: Tutaj na jakimś serwerze obok mnie znajduje się osolony chrupek. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi, dlaczego on się tu znajduje i czy ktoś ma może na niego ochotę?
0: Nie wiem, nie na temat. Hubert jest zastępcą Artura i jeśli Artur nie może być naszym światłem, przewodnikiem i tak dalej,
2: to ja jestem jego cieniem.
0: To Hubert.
1: Jak mówią, gdzie diabeł nie może, tam Huberta pośle.
0: Dokładnie tak.
2: Dobre.
0: Tak to tutaj wygląda u nas. Jest z nami również Krzysiu.
3: To ja. Już zapowiadałem.
0: Krzysiu już zapowiedział dzisiaj Krzysia, ale powiedz coś o sobie.
3: Nazywam się Krzysztof, mam 23 lata. W Radiu SAR jestem.
0: To nie profil na Tinderze.
3: Słucham?
0: To nie profil na Tinderze. Miałeś powiedzieć, co robisz w radiu.
3: Co robię w radiu? No w radiu czasami coś powiem do mikrofonu, czasami złapię jakichś ludzi na mikrofon, czasami przeprowadzam wywiady. No i w sumie jestem też od wszystkiego i od niczego tak naprawdę. Nie mam stałej audycji na ten moment, ale planujemy audycję sportową ruszyć.
1: Krzysztof pomaga nam nosić sprzęt. Jak to potrzebujemy.
0: To zawsze. No tak. To jest bardzo potrzebne.
3: Głupia mocny.
1: Głupi, ale pracowity.
0: Jest z nami również weteran. Witamy.
4: Darek, moje imię. Witam serdecznie. Przyszedłem tutaj tak naprawdę z sentymentu, a też po to, żeby pomóc naszej radiowej braci, ponieważ rekrutujemy nowych ludzi. Tak.
1: Patrzysz na mnie, jakbym miał potwierdzić, że
4: tak, miałbyś potwierdzić, tak. Nowych ludzi. Nowych reporterów, nowych członków Radia SAR, więc miejmy nadzieję, że radio się rozrośnie i że będą tworzyć ci ludzie tak fantastyczne audycje, jak audycja radiowa Kamera,
1: która była wcześniej.
0: Ojej, dziękuję.
3: I teraz jest nas 5 osób, a za chwilę, jak będzie jakaś audycja, to z wszystkimi członkami SAR-u, to byśmy musieli
0: możemy się
3: jeszcze 3 stoły.
0: Właśnie, możemy się tu nie zmieścić. Ale dobra, koniec tego gadania, bo ja muszę do 21 zdążyć z muzyką. Przechodzimy do następnego wykonawcy, następnego utworu zespołu. Będzie to Bitamina, utwór Na pół.

Felipe. A więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy.

Był już tak jak egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucić nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyte z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło.

0: Mozart.pl. Jest czwartek, witamy Was w kolejnych Niepełnosławnych.
1: W dzisiejszej audycji zaprezentujemy Wam dwa troszeczkę dzisiaj zapomnianych wykonawców, którzy właściwie mają się czym pochwalić i powinni być bardziej rozpoznawalni nawet dzisiaj.
0: Tak, warto dodać, że audycję prowadzi Agnieszka.
1: I Jaśmina, jak zwykle o tym szczególnie zapominamy.
0: Tak, dzisiaj dużo brzmień lat 60., dużo sitary, dużo
1: Hare Krishna.
0: Dużo Hare Krishna. Zaczniemy od Donovana, ale nie pójdziemy chronologicznie z jego twórczością, ponieważ chciałabym zacząć od swojej ulubionej piosenki tego wykonawcy. Będzie to piosenka, która nazywa się dosyć dziwnie, więc wybaczcie mi, jeżeli pomylę się w wymawianiu tytułu. Będzie to Barabajal, Love is Hot.

0: druga piosenka Donowana to było Remember the Alamo, trochę spokojniejszy kawałek.
1: Donovan w ogóle ma dosyć dużo takich bardziej spokojnych piosenek. To też było w jego stylu i pasowało do takiego jego imidżu hippie sawitnika.
0: Tak, myślę, że to też było związane z jego fascynacją, medytacją i bardzo tak duchowością. Ale do tego na pewno wrócimy. Zaczniemy
1: ten motyw
0: od...
1: właśnie będzie się przewijał chyba przez całą audycję.
0: Chyba tak, dzisiaj dosyć duchowo. Donovan Leitch urodził się w Glasgow w Szkocji 10 maja 1940 roku. Tak to się wszystko zaczęło, więc jest to szkocki wokalista i gitarzysta. Zaczął grać na gitarze już w wieku 14 lat i później dołączył do niego jeszcze przyjaciel, który nazywał się Gypsy Dave i razem ruszyli w coś w rodzaju trasy koncertowej po Zjednoczonym Królestwie, no ale to różnie w tych czasach akurat bywało. Dużo osób porównuje Donovana do Boba Dylana, zarówno pod względem muzyki, jak i imidżu scenicznego.
1: Donovan był też przez pewien czas nazywany klonem Dylana ze względu na charakterystyczny prosty dźwięk i nieskomplikowane aranżacje muzyczne, i rolę takiego folkowego barda, którą sobie przyjął. Ja doszukałam się nawet historii, że kiedyś spotkał się z Dylanem i był tym bardzo podekscytowany i zaczął mu grać piosenki. Jedna z nich to była Catch the Wind, którą na pewno jeszcze usłyszymy. A kolejna to była właśnie piosenka pod tytułem właściwie przerobionym, bo rytm był do piosenki Dylana Tambourine Man. I no, Dylan starał się ukrywać, że nie widzi tego podobieństwa. Oczywiście w swojej wersji Donovan nazwał ją My Darling Tangerine Eyes. Mm-hmm. I chyba nie spodziewał się nawet, że to jest piosenka Dylana. I Dylan słuchał tego z pewnym zaskoczeniem. A później powiedział, że wiesz, no nie napisałem wszystkich piosenek, które mi się przypisuje, ale to zdecydowanie tak.
0: No ale te pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Donovan właściwie jest dosyć... No, jest u nas w audycji niepełnosławni, ale tak naprawdę w czasach, kiedy tworzył, był całkiem mocno rozpoznawaną postacią. Właściwie był też taki okres w jego życiu, kiedy wytwarzał praktycznie muzyczny hit za hitem, szczególnie kiedy związał się z brytyjskim producentem Mickey Mostem. Wtedy też powstały dwie jego bardzo znane piosenki, czyli Mellow Yellow i Season of the Witch, których sobie teraz posłuchamy.

0: Dwie następne piosenki Donovana już za nami. Było to Mellow Yellow i Season of the Witch, tak, musiałam się upewnić. Mellow Yellow w ogóle jest bardzo ciekawą piosenką. Sam Donovan został zapytany przez magazyn Mojo w 2011 roku, o czym właściwie jest ta piosenka. I sam powiedział, że ten utwór jest o Mellow Yellow, czyli takim kimś, kto luźno podchodzi do życia, ogólnie właśnie o byciu takim cool, byciu wyluzowanym. Ale bardzo ciekawe jest to, że jego fani, albo też inni ludzie słuchający muzyki w latach 60. i później mówili, że ta piosenka może być o pewnych halucynacjach spowodowanych, jakby to powiedzieć, ćpaniem oparów ze skórek od banana. Było to tak absurdalne, że aż śmieszne. Niektórzy nawet, chyba bardziej przeciwnicy Donovana, mówili, że Mellow Yellow jest piosenką o aborcji, co też wydaje mi się dosyć dziwne.
1: Zawsze podobają mi się takie mocno naciągane interpretacje i tego, czego można się doszukać w piosenkach.
0: Jeżeli chodzi o Season of the Witch, to bardzo takim nobilitującą rzeczą jest to, że właśnie grupa Led Zeppelin grała tę piosenkę na swoich próbach dźwiękowych, kiedy chcieli się rozgrzać przed prawdziwym koncertem. I sam Donovan właśnie też dla Mojo powiedział kiedyś, że jest to dla niego wielki, że bardzo się cieszę, że taka grupa jak Led Zeppelin gra jego piosenki prawie że każdego dnia na trasie i że jest dumny, że stworzył coś takiego.
1: No niesamowite. To faktycznie nobilitacja, żeby no, zespół tej rangi, jak właśnie Led Zeppelin, wydaje mi się, że trudno tutaj stwierdzić, kto lepszy, bo to zupełnie inna muzyka, ale jednak troszkę lepiej pamiętany dzisiaj inspiruje się taką osobą jak Donovan.
0: Tak, i właśnie Season of the Witch znalazł się na płycie Sunshine Superman, która zawiera bardzo dużo tych hitowych nagrań Donovana. Dlatego posłuchamy teraz piosenki tytułowej właśnie z tej płyty, czyli Sunshine Superman.

0: kawałku Birds Blues, który usłyszeliśmy przed chwilą, łatwo usłyszeć inspirację Donovana różnymi instrumentami klawiszowymi, czyli dużo organków.
1: Zatkało mnie.
0: Tak, piosenka Birds Blues również została, o piosenkę Birds Blues również zapytano Donovana, o czym właściwie opowiada ten utwór. I artysta powiedział, że jest to rodzaj przeprosin dla jego przyjaciela, który nazywał się Bert Jansz. I kiedyś właśnie w wywiadzie też dla Mojo Magazine Donovan wyjaśnił, że Bert Jansz i właśnie Donovan kochali się w jednej dziewczynie, która nazywała się Beverly i tworzyli coś w rodzaju takiego miłosnego trójkąta, no ale właśnie Bert Jansz dowiedział się o tym dość późno, że jest ich trójka, ale ta piosenka miała być takim jakąś próbą pogodzenia się z byłym przyjacielem.
1: To był chyba właśnie typowy sposób Donovana, żeby właśnie poprzez piosenki wyrażać swoje uczucia do różnych bliskich mu osób. Inną piosenką napisaną dla jego przyjaciela była Epistle to Dippy i był to list do jego kolegi, który znajdował się w tym czasie w wojsku, w armii. I legenda głosi, aczkolwiek nie jest to potwierdzone info, że po wysłuchaniu tej piosenki Dippy właśnie, czyli ten kolega, zorientował się właśnie, że to dla niego było napisane i zrezygnował z armii, wrócił do domu.
0: Czyli muzyka może zmieniać życie.
1: Była to mocno pacyfistyczna piosenka i na tyle go przekonała, żeby odejść od tego, co teraz robi, że faktycznie no, chyba zmieniła jego życie.
0: Tak, Donovan wydał 26 albumów, więc całkiem sporo. Jego hipisowski image nadal był popularny w czasach, kiedy już właściwie rodził się punk rock i kiedy hipisowskie gwiazdy miały już dosyć trudniej, żeby się przebić przynajmniej w takich kręgach tego, co jest modne. Natomiast Donovan współpracował z tak znanymi gwiazdami, jak oczywiście zespół The Beatles, czy nawet The Rolling Stones. Podobno pracował także nad pisaniem tekstu i jakiegoś tylnego wokalu na piosenkę Yellow Submarine. Także to było dla mnie zaskoczeniem.
1: Z innych piosenek Beatlesów, przy których współpracował, to również A Day in the Life w orkiestrze, w pewnych tam sekcjach muzycznych, które jesteśmy w stanie usłyszeć podczas słuchania tej piosenki. To też była działalność Donovana. Oprócz tego miał dość częsty kontakt z Dylanem, mimo że ich początki znajomości były jednak
0: szorstkie dosyć.
1: Szorstkie, tak. I było widać taką przewagę Dylana nad Donovanem, ale później często właśnie koncertowali, czy występowali razem z różnych okazji. Był też zainspirowany zespołem The Birds i z nimi również często trzymał kontakt.
0: Tak, Donovan grał także oczywiście z zespołem Led Zeppelin, z Jimmy Page'em i z Johnem Paulem Jonesem. Teraz posłuchamy sobie piosenki, która nazywa się The Trip. No a jeszcze tylko chciałam dodać, że Donovan był właściwie, nie był artystą, który nie został doceniony za życia, no bo w 2012 roku wprowadzono go do Rock and Roll Hall of Fame. Więc mimo, że jest może troszeczkę teraz zapomniany, przynajmniej wydaje mi się, że w Polsce nie zdobył takiej popularności, no jak powiedzmy Beatlesi czy inni twórcy tworzący w jego czasie, no to jednak stamtąd skąd pochodzi, to został doceniony. The Trip.

0: Donovan i Atlantis, taki właściwie hymn czasów hipisowskich. Ta piosenka, jak tutaj, jak można przeczytać i jak sam Donovan się o niej wypowiadał, jest metaforą legendarnej wyspy, właśnie Atlantydy. Donovan uważał, że to lata 60. i cały ruch hipisowski jest taką Atlantydą, która no niestety musiała przeminąć, ale była największym skarbem właściwie całej muzyki według niego.
1: Donovan właśnie charakteryzował się tym takim typowym imidżem hipisowskim i jednym z jego aspektów było również zażywanie narkotyków, za co był dość mocno szykanowany przez prasę. W tamtych czasach to było dosyć jeszcze kontrowersyjne, mimo że Donovan nigdy nie zażywał jakichś cięższych narkotyków od marihuany. Sporadycznie, z czasami do spółki Johnem Lennonem używał sobie LSD, ale w porównaniu do innych artystów, których możemy wymienić, którzy skończyli życie po na przykład heroinie czy kokainie, to nie było nic aż tak strasznego. Natomiast przyciągnęło to uwagę różnych mediów, publiki i stworzony został dokument telewizyjny A Boy Called Donovan, gdzie było właśnie pokazywane, jak piosenkarz razem ze swoim przyjacielem zażywa dość spore ilości kanabisu. Później ukazał się też artykuł w gazecie z nieautoryzowanym wywiadem danym przez jego byłą dziewczynę jemu innemu przyjacielowi i całość była dosłownie dosyć no, nielegalna, nie powinna zostać wykorzystana, natomiast tak się stało, że wiadomość przeniosła się do mediów, wybuchła afera, później jeszcze został w to wciągnięty Jagger i Brian Jones, którzy również byli w tym czasie podejrzewani o różne narkotyczne wyskoki i zrobiła się naprawdę spora afera w Wielkiej Brytanii. Doszło do pozywania do siebie nawzajem w sądach i do dosyć sporych zamieszań i w mediach, i w opinii publicznej.
0: Donovan chyba przez jakiś czas też nie miał wstępu do Stanów Zjednoczonych, co uniemożliwiło mu występowanie na niektórych ważnych festiwalach, na które liczył.
1: Być może jego kariera by się potoczyła wtedy trochę inaczej.
0: Tak, no ale potoczyła się tak, jak się potoczyła. Dzisiaj przypominamy jego utwory. Teraz kolejny dość znany, dość znana piosenka będzie to Hardy Gardy Man.

0: Hardy Gardy Man z 1968 roku. Zbliżamy się już do końca pierwszej godziny niepełnosławnych. Zachęcamy Was do kontaktu z nami za pośrednictwem Facebooka na profilu.
1: Facebook.com/niepełnosławni.
0: Albo Facebook.com Radio Sole. Możecie do nas również pisać, dzwonić, przychodzić, jeżeli jesteście w pobliżu Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Gdańskiej. Zachęcamy do wszelkiego kontaktu. A teraz jeszcze kilka faktów na temat Donovana.
1: Donovan bardzo często przekazywał w swoich piosenkach różne wiadomości do innych osób. I między innymi taką piosenką było Where Your Love Like Heaven, która miała być adresowana do wszystkich ludzi z jego generacji, którzy mieli zostać rodzicami i musiało się zmienić trochę ich nastawienie do życia.
0: Tak, cała rodzina w ogóle Donovana, jego dzieci, poszły w takie artystyczne zawody. Synowie zostali aktorami, natomiast córka, która nazywa się Astrella, poszła właściwie zupełnie w ślady ojca, bo została muzykiem i występowała także w 2004 roku na trasie Beat Cafe z Donovanem, ze swoim ojcem. Sam Donovan został zapytany o to, kogo teraz słucha z współczesnych wykonawców i powiedział, że najnowsze płyty podsuwa mojego wnuk, który nazywa się Sebastian i skończył 15 lat i najbardziej podoba mu się The White Stripes i wszystkie solowe projekty Jacka White'a oraz muzyka Roots, co nie wiem, czy tak bardzo było słychać w jego twórczości wcześniejszej.
1: Nie, akurat na to nie zwróciłam specjalnie uwagi.
0: może coś jeszcze inspirowanego właśnie muzyką Roots zostanie wydane. W każdym razie Donovan mówi, że chciałby jakby to, co chciałby pozostawić po sobie jako muzyk, to oczywiście ludzi, którym po prostu jego muzyka i jego teksty pomogły w przetrwaniu jakichś trudnych chwil w życiu. I ma nadzieję, że nawet po jego śmierci muzyka będzie trwała nadal.
1: Czy wiadomo coś o jego planach napisania jeszcze innych piosenek, jeszcze nowych, czy już raczej skończył karierę?
0: Na razie jest dosyć spokojnie, spędza czas bardziej właśnie z wnukami i ze swoimi już dorosłymi dziećmi, ale myślę, że jednak w muzyku zawsze coś takiego drzemie, że chce jeszcze coś zrobić.
1: Niestety nasza audycja jest za krótka, żeby przedstawić wszystko, co ciekawe i puścić wszystkie warte wysłuchania piosenki Donovana. Natomiast myślę, że mogłabyś polecić pewien dokument, który
0: tak, tak, ostatnio kilka dni temu natknęłam się właśnie w telewizji na dokument poświęcony Donovanowi. Było to Sunshine Superman, The Journey of Donovan. Co ciekawe, kiedy ma się zestawienie takiego młodego Donovana, faktycznie z lat 60. i tego Donovana obecnego, to praktycznie bardzo się nie postarzał ten muzyk. Zachował taką, można powiedzieć, chłopięcą urodę.
1: Tak, myślę, że to też jego takie duże, młodzieńcze oczy trochę mu dodawały tego takiego uroku.
0: Tak, ale bardzo polecam wszystkim właśnie ten film. Dużo więcej można się dowiedzieć o życiu Donovana i o jego niesamowitej twórczości i również o jego związku z Beatlesami.
1: Dla chętnych jest również autobiografia Donovana. Tytuł w tym momencie wypadł mi z głowy, ale na pewno będzie dostępna na różnych internetowych serwisach. Dokument, o którym wspomniałaś, będzie się również łączył z naszą kolejną gwiazdą, o której będziemy mówili w drugiej godzinie.
0: Tak, ale to za chwilę. Teraz jeszcze ostatnie dwie piosenki Donovana wspomniane, Where Your Love Like Heaven i Riki Tiki Tavi.

0: Riki Tiki Tavi, ostatnia piosenka Donovana, którą na dzisiaj przygotowaliśmy dla was. Riki Tiki Tavi to imię mangusty, które pojawia się w powieści Rudyarda Kiplinga, Księga Dżungli. Była to mangusta, która chroniła swoją rodzinę przed wielką kobrą. I o tym mniej więcej też jest ta piosenka.
1: Wspaniałe.
0: Bardzo dużo inspiracji. Naprawdę wielu rzeczy można się dowiedzieć.
1: Wiele różnorodnych inspiracji tak, z różnych gruntów.
0: Z tych piosenek, ale teraz przechodzimy do kolejnego niepełnosławnego i będzie to...
1: George Harrison. Właściwie trudno o nim powiedzieć, że jest niepełnosławny, ponieważ samo imię i nazwisko automatycznie przykierowuje nas do Beatlesów. Ale no, jego solowe projekty wydaje mi się, że są troszeczkę mniej znane, są mniej docenione, aczkolwiek zyskały aprobatę zarówno i krytyków, i jej publiczności, to jednak obecnie w radiu gra się przeważnie dwa przeboje z naprawdę wielu płyt, które wydał po zakończeniu kariery Beatlesów.
0: Tak, ale wydaje mi się, że nawet kiedy mówi się o Beatlesach, to zwykle jakby podkreśla się Lennona, McCartneya, Ringo, a George jakoś zawsze jest takim cichym Beatlesem, trochę tak bardziej z boku.
1: Tak, on nawet zyskał przydomek The Quiet Beatle i ciekawe jest to, że właśnie nie chciałam za dużo mówić o Beatlesach, ale to jest nieuniknione, kiedy mówimy o George'u Harrisonie i ten aspekt też jest bardzo ważny, mimo że raczej skupimy się na solowej karierze. Aczkolwiek właśnie na początku, w pierwszych latach działalności Beatlesów, jak i przez właściwie cały okres twórczości było widać taką dominację i Lennona, i McCartneya, jeśli chodzi o pisanie tekstów. I George Harrison na początku się właściwie tym nie przejmował, ponieważ sam uważał, że nie jest zbyt dobrym tekściarzem. Jego pierwszą piosenką było Don't Bother Me, o której później powiedział, że nienawidzi jej, jest zrobiona beznadziejnie i właściwie zapomniał o niej tak szybko, jak tylko została umieszczona na płycie. I mimo, że jednak była dominacja Lennona i McCartneya, to na każdej płycie widać minimum przynajmniej dwa utwory napisane przez Harrisona, czyli widać było, że jakiś tam wkład znaczący miał i to właśnie on wprowadził te różne indyjskie muzyczne instrumenty do działalności Beatlesów i to właśnie dzięki jego inspiracjom, jego zainteresowaniom właśnie Indiami i ruchem Hare Krishna troszeczkę inaczej brzmi na przykład płyta Rubber Soul w porównaniu do tych pierwszych. No i piosenki typu With You, Without You czy Love You Too, no widać, że są takie bardzo Harrisonowe, jeśli chodzi o ten jego późniejszy okres. No i oczywiście nie można zapomnieć o takich piosenkach jak na przykład Something, która jest uznawana za jedną z najlepszych piosenek Beatlesów, wykonywana najczęściej na równi z Yesterday i Michelle. No i właśnie Something było napisane przez Harrisona.
0: A czy zaczniemy od czegoś mocno sitarowego?
1: Nie wiem, czy to może... Zastanawiałam się właśnie, co puścić pierwsze i nie wiem, czy to będzie aż tak mocno sitarowe, żeby spełniało twoje oczekiwania, ale myślałam, żeby zacząć od Dark Sweet Lady.
0: No to gramy.

0: Dark Sweet Lady, George Harrison.
1: Tak, George Harrison, no trzeba jednak wspomnieć o tych pierwszych latach jego życia i jego młodości w Beatlesach, bo to jest nieuniknione. George Harrison był najmłodszym z czwórki rodzeństwa i nie był jakimś znakomitym uczniem w szkole, więc właściwie trudno było stwierdzić, czym zajmie się w przyszłości, ale w wieku kilkunastu lat wybiło się naprzód jego zainteresowanie muzyką. I jako, że miał bardzo wspierających rodziców i jego matka postanowiła, że pójdzie tak jakby na wszystko, co on chce robić, byleby był szczęśliwy w życiu, rodzice kupili mu gitarę za niecałe $3. I Harrison zaczął się uczyć u znajomego swojego ojca. Wkrótce sam opanował na tyle grę, żeby wymyślać sobie inne różne techniki samodzielnie. No i do Beatlesów trafił w wieku dosyć wczesnym, bo miał niecałe 15 lat i był tym samym najmłodszym członkiem Beatlesów. Przez to miał też problemy, ponieważ

0: muzyczne zainteresowania.
1: Tak, Harrison podkreślał, że jego takimi inspiracjami wczesnymi była muzyka Cabba Calloway'a, Django Reinhardta, czy na przykład Big Billa Brunziego. Podobno we wczesnych latach 50. usłyszał, kiedy jechał na rowerze, pierwszy raz usłyszał lecące u sąsiadów Heartbreak Hotel Elvisa Presleya i to było dla niego czymś wspaniałym.
0: Tak, jak widać, inspiracje były na tyle silne, że przerodziły się w zainteresowanie muzyką i karierę muzyczną przez cały okres trwania jego życia właściwie. Wydał później kilka solowych płyt. Jako pierwszy z Beatlesów w ogóle wydał solową płytę, bo jeszcze w czasie trwania Beatlesów w roku 1968 i 1969 powstały dwie płyty. Jedna z nich to Wonderwall Music, która była również soundtrackiem do filmu, a druga to Electronic Sound. Obie dosyć eksperymentalne i dosyć znacznie odbiegające od tego, co przedstawiali Beatlesi i nie zdobyły zbyt dużo uwagi. Natomiast późniejsza płyta All Things Must Pass była zdecydowanie bardzo doceniona.
1: I bardziej przystępna chyba też trochę.
0: Tak, bardziej przystępna.
1: Dla fanów.
0: Nawiązując chyba, mam nadzieję, już niewiele razy do Beatlesów, All Things Must Pass było również nagrywane z Paulem McCartneyem i z Ringo Starrem po śmierci Johna Lennona. Początkowo miała być ta piosenka, którą Harrison napisał na solową płytę Ringo Starra, ale postanowili to przekształcić w swego rodzaju hymn dla Lennona. Dlatego myślę, że teraz jest dobry moment na to, żeby usłyszeć tę piosenkę All Things Must Pass.

0: Cloud Nine, piosenka George'a Harrisona.
1: Piosenka pochodzi z płyty o tym samym tytule i to była taka po przerwie w tych pozytywnych recenzjach od krytyków, taki powrót właśnie na szczyt.
0: Tak. George Harrison był mocno pod wpływem pewnego jogina, mistrza z Indii, który nazywał się Ravi Shankar.
1: To właśnie jego poznał w trakcie podróży z resztą Beatlesów na wschód i tam właśnie tak mocno zainspirował się tą religią. Ravi Shankar został jego nauczycielem, zarówno jeśli chodzi o wierzenie, jak i o naukę gry na różnych instrumentach indyjskich. Jak doczytałam się później, końcem końców George Harrison potrafił grać na 26 instrumentach i większość z nich to właśnie takie dziwne indyjskie nazwy, których nawet się boję przeczytać z obawy, że źle to wypowiem, ale lista jest naprawdę imponująca. I właśnie Ravi Shankar przyczynił się też do tego, że Harrison aktywnie działał w sferze charytatywnej, w sferze całej kultury indyjskiej i religii Hare Krishna. I również Ravi Shankar pojawiał się kilkakrotnie na koncertach Harrisona. Przy okazji warto wspomnieć właśnie o wydarzeniu, jakim był koncert w Bangladesz, kiedy były problemy właśnie w Bangladeszu, jeśli chodzi o wojnę. To Harrison, to były lata 70. Harrison właśnie wyszedł z takim przedsięwzięciem, żeby zebrać pieniądze dla potrzebujących. I zorganizował koncert. Był to jakby prekursor tych wszystkich wydarzeń, jak Live Aid, które mieliśmy potem okazję obserwować w latach 80. Niestety mniej, nie było aż takich efektów, ponieważ zebrali co prawda 15 milionów dolarów, ale źle to rozplanowali, nie mieli sponsorów i właściwie znikoma część tych pieniędzy dotarła tak naprawdę do potrzebujących, bo reszta została wydana na wszelkie koszty administracyjne i inne, więc to było dosyć nietrafione. Aczkolwiek Harrison tłumaczył się, że cel został osiągnięty, uwaga publiki została przyciągnięta do tego problemu.
0: No pewnie tak, ale cała przygoda Harrisona z medytacją i z taką filozofią wschodu wpłynęła również na jego charakter. Tak mi się wydaje, że na początku był dość, może bardzo takim wesołym, energicznym człowiekiem, a potem troszkę się tak wycofał według mnie.
1: Tak, widać przemianę, widać to, jak spoważniał w późniejszych latach. Mhm. Fakt faktem, nie można mu tego odmówić, wciąż był tak dowcipny i tak ironiczny, jeśli chodzi o różne, jeśli chodzi o jego prywatne wypowiedzi w jakichś tam prywatnych sprawach. Tak jak w czasie jeszcze kariery Beatlesów, na pytanie, jak w ogóle śpicie w takich długich włosach, odpowiedział, a jak śpisz ze swoimi rękami i nogami ciągle przypiętymi do ciała. Tak później nie tracił właściwie tego humoru i widziałam kilka zabawnych scenek, jak na przykład, no to był akurat nieprzyjemny, czarny humor, ale kiedy dowiedział się, że Yoko Ono siedziała na tym samym krześle co on, nagle wstał i się obruszył, albo no, tu chyba przykładem najlepszym będzie fakt, że Harrison uczestniczył w produkcjach filmów Monty Pythona.
0: Tak, występował w żywiocie Briana.
1: Tak, i dodatkowo sfinansował wiele projektów Monty Pythona. Założył razem z Ericem Idle wytwórnię Handmade Films, które oprócz Monty Pythona wyprodukowało też parę innych ekranizacji, ale to właśnie tak tutaj przejawiał się jego poczucie humoru, które jednak zostało niewiele zmienione mimo tego głębokiego nawrócenia się.
0: Tak, George Harrison właśnie oprócz bycia muzykiem był też producentem filmowym, tak jak powiedziałaś, założył wytwórnię Handmade Films w 1978 roku, a także wytwórnię muzyczną Dark Horse Records w 4 lata wcześniej, czyli w roku 1974.
1: Skoro już wspomniałyśmy o koncercie w Bangladeszu, to myślę, że najlepszym teraz wyjściem będzie właśnie posłuchanie piosenki, która była nagrana specjalnie z tej okazji, czyli Bangladesz.

0: When We Was Fab, piosenka nawiązująca jeszcze do Beatlesów, ale słychać na końcu zwłaszcza już te wpływy sitarowe.
1: Tak jest.
0: Kolejną piosenką i chyba jedną z bardziej znanych w ogóle w dorobku Harrisona, która niedługo poleci, to My Sweet Lord.
1: Tak, My Sweet Lord, gdzie są odwołania właśnie do Hare Krishna.
0: Bardzo liczne w refrenie i właściwie tak sobie myślałyśmy, jakby brzmiała ta piosenka zapętlona tak na 10 godzin.
1: Mogłoby być ciężko. Dla fanów kultowych tylko polecamy.
0: Albo jako taka bardzo mocna mantra. Jak się okazuje, Harrison został pozwany właśnie przy okazji tej piosenki My Sweet Lord o plagiat. Był oskarżony o splagiatowanie kawałka The Chiffons, He's So Fine. Sam Harrison zaprzeczał i twierdził, że nie znał takiego utworu, aż w końcu sąd orzekł, że mógł to po prostu splagiatować nieświadomie. Niemniej jednak piosenka okazała się wielkim hitem i mimo wielu krytyków późniejszego właśnie stylu życia Harrisona, zyskała naprawdę wysokie miejsca na różnych listach przebojów.
1: Tak, no stała się właściwie przebojem, który dotarł szturmem też wziął Europę i również Polskę.
0: Również. To jedna z tych niewielu piosenek, które czasami można usłyszeć w komercyjnym radiu.

0: Mówiąc o George'u Harrisonie, na myśl nasuwa się wiele różnych, właściwie niezwiązanych z niczym ciekawostek, o których jednak warto lub zabawnie wspomnieć. Ja w książce o Beatlesach właśnie wyczytałam, że ulubioną potrawą Harrisona były żelki. I te żelki potrafił jeść zawsze, wszędzie, w każdej okazji. To, co mnie zdziwiło, to to, że wymieniał się ze swoimi kolegami, między innymi z Paulem McCartneyem w autobusie, wymieniali się kanapkami i oddawał swoje robione przez mamę, a brał od niego kanapki z żelkami.
1: A to były kanapki z masłem i z żelkami, czy same żelki?
0: Nie mam pojęcia, aczkolwiek były z żelkami.
1: No to poszatka.
0: Harrison bardzo zmienił się po Beatlesach, o czym wspomniałyśmy. Zmienił się jego styl życia i ten styl życia również miał wpływ na to, jak potoczyły się jego relacje z jego ówczesną żoną, Patti Boyd. Mimo, że sama tak jakby wprowadziła go w tą religię, to jednak po czasie stwierdziła, że poświęcał temu zbyt wiele uwagi, że był tym zbyt głęboko zaaferowanym, no i uciekła w ramiona Claptona, notabene wielkiego przyjaciela Harrisona.
1: Tak, bardzo interesujące było to, że Harrison właściwie pozostał przyjacielem Claptona po tym wszystkim, co się stało, że nadal utrzymywali kontakt. I chyba nawet, nie wiem, czy to była taka miejska legenda, że kiedyś zapytano Harrisona o to, co łączy go z Claptonem i powiedział, że dzielili się jedną żoną.
0: Tak. Po czasie Harrison stwierdził, że lepiej, żeby była z Claptonem niż z jakimś innym niewartościowym człowiekiem. No a przy okazji trzeba wspomnieć właśnie, że zanim cała afera wyszła na jaw, Clapton ukrywał się ze swoją miłością do Patti, między innymi pod piosenką właśnie Laila, która została napisana specjalnie dla niej. Jak widać, Harrison nie miał mu tego aż tak bardzo za złe. Był nawet świadkiem na ślubie Patti z Claptonem. No i później ułożył sobie życie z kolejną żoną, z Oliwią. Z nią miał też swojego syna, Dani, i właściwie żył dalej długo i szczęśliwie. Nie przeżywał jakoś strasznie rozstania z Patti.
1: No to naprawdę niezła przyjaźń między Claptonem a Harrisonem.
0: Inne ciekawostki na temat George'a?
1: Z innych ciekawostek na temat George'a warto wspomnieć o tym, że w czasach Beatlesów nazywał swoją fryzurę. Miał dla niej specjalne imię.
0: Artur. Tak nazwał swoją fryzurę. To było pytanie od fana, dosyć właściwie no trudno powiedzieć, niezbyt wartościowe. I nawet później od tej jego fryzury został nazwany jeden z nocnych klubów w Wielkiej Brytanii. Harrison przez pierwsze kilka tygodni był naprawdę przeszczęśliwy i bardzo dumny. Jak sam mówi, dopóki tam nie wszedł.
1: Nie zobaczył, co
0: jego entuzjazm się skończył. Harrison poświęcał się wielu rzeczom, oprócz kariery muzycznej. Fani byli zawiedzeni, że jego autobiografia opowiadała mało o Beatlesach i mało jego muzyce, a więcej o stylu życia, gdzie ogromną część właśnie książki poświęcił ogrodnictwu i nawet zadedykował ją wszystkim ogrodnikom.
1: O, może, tak może zacznę interesować się ogrodnictwem, kto wie.
0: O George'u można mówić wiele, ale zostanie nam jeszcze kilka minut, więc powiemy to wszystko, co jeszcze warto o nim wiedzieć, a resztę no, będziecie musieli sobie sprawdzić sami. Niestety godzina to za mało. Kolejnej piosenki to Cracker Box Palace i Devil's Radio.

0: Devil's Radio.
1: Devil's Radio, tak akurat dla Radia Sol. Nasza audycja już dobiega końca, ale zanim się pożegnamy, opowiemy wam jeszcze no, dosyć takie mniej przyjemne wątki z życia George'a Harrisona.
0: Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to jeszcze jedno info. Ciekawe dla tych, którzy nie słyszeli, chociaż trudno było o tym nie słyszeć, był założony zespół The Traveling Wilburys i skład był naprawdę znakomity, bo byli w nim Roy Orbison, Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, czyli same gwiazdy. Zespół powstał dla projektu dwóch płyt. Właściwie przewidywane było więcej, ale zakończyła to śmierć Roya Orbisona. Niemniej jednak naprawdę warto sprawdzić i jestem pewna, że większość z was na pewno kojarzy rzeczy, tylko nie wie, że to są oni.
1: Tak, no zespół złożony z praktycznie samych legend muzycznych.
0: Z tych mniej przyjemnych wiadomości, nie tylko John Lennon miał swojego psychopatycznego fana, również jedna taka osoba zapukała kiedyś do drzwi Harrisona w nocy. Gdy ten otworzył, dostał kilkanaście ran kutych nożem i z pomocą przybiegła mu żona. Oczywiście bandzior zdążył już zaatakować Harrisona i zanim żona odurzyła, ogłuszyła tego włamywacza pogrzebaczem i paroma jeszcze innymi narzędziami, które znalazła wokół siebie. Minęło trochę czasu i George Harrison wylądował w szpitalu. Podchodził do tego jednak dość humorystycznie, bo zażartował sobie, że to z pewnością nie był ktoś, kto chciał, kto przyszedł na casting do Traveling Wilburys.
1: No, poczucie humoru nie opuszczało go również w takich chwilach, ale ta rana, nie wiem, czy właściwie przyczyniła się później do stanu jego zdrowia, to, że zdiagnozowano u niego ciężką chorobę.
0: Nie, to był jednak wynik jego wieloletniego nałogu. Harrison palił zaczął palić już w młodości i kontynuował palenie papierosów w wielkich ilościach przez całe życie i to właśnie było powodem raka, który został dość szybko zdiagnozowany i zaleczony, ale kilka lat później nastąpiły przerzuty i niestety Harrison pożegnał się z tym światem. Pozytywne było to, że przed jego śmiercią zebrali się wszyscy żyjący jeszcze członkowie zespołu The Beatles i wspólnie w takiej naprawdę fajnej, przyjacielskiej atmosferze się pożegnali.
1: Tak, George Harrison zmarł 29 listopada 2001 roku, miał wtedy 58 lat.
0: Co ciekawe, jego syn kontynuuje to, co zaczął jego ojciec. Zostało dużo niewydanych piosenek, które Danny postanowił trochę zremasterować i wydać na płytach. I właśnie śmiertnie ukazał się album Harrisona, który pobił rekordy sprzedaży.
1: Tak, polecamy wam wszystkie solowe projekty George'a Harrisona i odkrywanie też biografii tego niezwykłego muzyka.
0: Na koniec najbardziej chyba znana piosenka George'a Harrisona.
1: Tak, i z najdziwniejszym teledyskiem?
0: Nie wiem, czy najdziwniejszy, ale jest specyficzny na pewno.
1: Na pewno tak. Za kilka minut, dokładnie za minut 4, audycja na poczekaniu, a jak i Marek już czekają na was, także nie odchodźcie za daleko od radioodbiorników.
0: My się już z wami dzisiaj żegnamy.
1: Audycję prowadziły
0: Jaśmina
1: i Agnieszka.
0: Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?